To jest radio Złote Przeboje.

0: mówiłam do niego tylko po polsku, ale miałam ogromny wyrzut sumienia za to. I w momencie, kiedy przeprowadziliśmy się do Czech, to automatycznie w naszym domu zaczęliśmy rozmawiać gwarą, ponieważ akurat jesteśmy rodziną w ogóle zaolziańską całą. I Piotrek w pewnym momencie podłapał bardzo szybko, tak automatycznie, po pierwsze gwarę, a po drugie język czeski, gdzie w szkole nawet chwalono go, że nie mieli żadnego obcokrajowca, który tak szybko się nauczył perfekt mówić po czesku, ponieważ dzisiaj Czech nie rozpoznałby, że on jest obcokrajowcem. Znaczy obcokrajowcą, ma podwójne obywatelstwo, ale że urodził się w Polsce i wychował się w Polsce. Także Piotrek mówi po czesku fantastycznie, mówi fantastycznie po polsku, fantastycznie po angielsku, no i fantastycznie gwarą. Jestem mega dumna, że dałam mu te języki.
1: Pewnego razu w muzyce. W radiu Złote Przeboje.
2: Halinka Młynkowa niedawno w wywiadzie wspominała i to z wielkim uśmiechem te słynne imprezy, które odbywały się tuż po koncertach grupy Bratanki. A czy do dziś ma ochotę jeszcze imprezować po występie?
0: Teraz nie. Po pierwsze, ja nie wiem, jakoś tak przebywałam długo w środowisku trochę innym niż muzycznym. Bardzo wygrzeczniałam. Bardzo. Potrafię się bawić do rana oczywiście, ale jakby nie jest to dla mnie dzisiaj taka istotna rzecz. Mówiąc szczerze, wolę iść do pokoju i czytać książkę często niż śpiewać w kółko te same piosenki na imprezie albo ten... Naprawdę czasem mnie to nuży i myślę, nie, to nie jest mój klimat. Ale kiedy byliśmy w zespole, to była co druga impreza taką imprezą życia. Myśmy też robili u nas w domu w Warszawie, robiliśmy ogromne przyjęcia, przychodziło 30-40 osób do naszego mieszkania i tam też były super imprezy do samego rana. Ale to już było takie bardziej aktorsko inne towarzystwo naszych przyjaciół, którymi zresztą z jakąś tam częścią fotografowie, tacy właśnie taki klimat. Artyści muzycy też, ale już taka mniejsza ilość.
1: Pewnego razu w muzyce.
2: Swoją przygodę z muzyką rozpoczęła na Zaolziu, z którego pochodzi, jednak od zawsze kojarzona jest z zespołem Bratanki. Halinka Młynkowa jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego razu w muzyce w radiu Złote Przeboje. A czy zespół Bratanki to już temat zamknięty?
0: Wiesz, dostałam propozycję już wielokrotnie. I nie mówię tylko o chłopakach z zespołu i za te propozycje tam czy chwilowego powrotu, czy trasy wspólnej, czy czegokolwiek. Jestem bardzo wdzięczna, bo się cieszę, że mamy dobre relacje. Natomiast ja myślę, że jestem tak odległa już temu tematowi i przede wszystkim ja gram te piosenki, ale ja gram trochę inaczej i zdecydowanie wolę moje wersje. Są bardzo świeże, są po prostu, mają dla mnie zupełnie inną dynamikę i bardzo mi to odpowiada. Ja myślę, że minęło tyle lat, że każdy mamy swoje podwórko. Mi jest trochę trudniej, ponieważ jakby pokazuję jeszcze coś innego i na koncertach powiedzmy zamkniętych, gdzie gram w teatrze i gramy zazwyczaj wersje akustyczne, to mój repertuar bardzo się sprawdza. Natomiast oczywiście jak przychodzą czerwone korale na moim koncercie czy w kinie w Lublinie, no to ludzie po prostu teraz to jesteśmy w domu, pani Halino. Myślę, że za dużo czasu minęło, za daleką drogę odbyłam, żeby trochę się oddzielić, żeby teraz do tego wracać. Zagraliśmy jeden koncert, tylko dwie piosenki niestety, Sopot. I to był pierwszy raz, kiedy się spotkaliśmy po tam tych 16 latach, bo to liczę na urodziny Piotrka, prawda? Więc po nim widać, kiedy odeszłam. Natomiast bo to bardzo fajne spotkanie, ja byłam cała roztrzęsiona, bo dla mnie to po prostu bardzo emocjonalny, chwilowy powrót. Ale myślę, że po prostu jesteśmy już tak zupełnie gdzie indziej muzycznie, że chyba bym po prostu nie miała ochoty w ogóle wracać i robić trochę dla mnie krok wstecz. Nie chcę obrażać absolutnie zespołu ani nic, ale po prostu ta muzyka mi nie gra w duszy, tak jak to, co ja robię.
2: Halinka Młynkowa, gwiazda, która po prostu bez muzyki nie potrafi żyć, a jak reaguje, kiedy swoją piosenkę jeszcze z Bratankami słyszy w radiu?
0: Widzę, jak nagrywałam. I widzę ten moment, zawsze mi się wraca mi w myślach ten sam moment, kiedy jechaliśmy z Januszem Musem do Warszawy na wywiad i zatrzymaliśmy się na obiad w takiej restauracji pod Warszawą. Jeszcze wtedy była stara trasa, taki niebieski domek po prawej stronie, tam ryby się sprzedawało właśnie. to tam siedzieliśmy, zamówiliśmy rybę i pierwszy raz słyszeliśmy w radio Czerwone Korale. Także to są te obrazy, które mi wracają zawsze, jak słyszę tę piosenkę. Natomiast muszę powiedzieć, że ją bardzo lubię do dziś.
2: Czy po wielu latach słuchania tej samej piosenki, choćby Czerwone Korale, słyszy w niej jakieś błędy, które najchętniej chciałaby wymazać albo coś do danej piosenki dorzucić?
0: Dzisiaj już nie, ponieważ tak się przyzwyczaiłam do tego, że dziś

0: nie słyszę, natomiast był taki moment, bo ja nie mówię, że ja mam słuch absolutny, ale ja mam ten mankament, że ja słyszę każdy fałsz. I nawet jak w studio realizator, powiedzmy, taki mikro coś tam zostawi, to ja to słyszę, a on tego nie słyszy już często. Ja mówię, proszę cię, jeszcze tutaj coś jest nie tak. No wie, ale co? No to puszczę komuś innemu. Jeszcze wszyscy mówią, nie, Halina, to jest okej. A ja to słyszę. I tak było w koralach. Tam był taki moment, który po prostu mi nie grał. I słyszałam to za każdym razem, kiedy to odsłuchiwałam, a oni cały czas mówili, że mam coś po prostu z głową. No i, ale już mi się to zatarło i już tego nie pamiętam. A jeśli chodzi o interpretację tej piosenki, oczywiście, że ją dzisiaj inaczej śpiewam. To jest jasne. Natomiast nigdy się nie zastanawiałam jakby pod kątem takim, że siebie na przykład nie poznaję w tym, tylko się cieszę, że został tam ten głos dwudziestolatki. To jest fajne. To jest fajne, że właśnie tak jak aktorzy, którzy zostają na płótnie wiecznie młodzi, ich młodość jest zachowana po prostu w tych filmach. Czasami już ich dawno nie ma, bo w wieku 100 lat na przykład odeszli, ale możemy nadal oglądać ich w wieku po prostu przystojnych 40, 30 i tak dalej. To trochę tak jest z muzyką. Jeżeli ona się nie straci i gdzieś po prostu nie pominie tak, że zostanie zagrzebana i już tego nikt nie odkryje, tylko zostaje, to tam zostaje ten młodzieńczy głos. I tak było też z piosenką na mojej płycie, gdzie zaśpiewał mój syn jako 10-latek. I to był ostatni moment, kiedy on jeszcze miał taki dziecięcy głos, taki niewinny, taki jaśniutki. I to było fantastyczne, że ja w tej piosence zachowałam jeszcze jego dzieciństwo. Złapałam tą duszę, jak mówią właśnie Indianie, że nie rób zdjęć, bo mi złapiesz duszę, to złapałam trochę tutaj jeszcze tej duszy. I wręcz jakby biorę to jako atut.
1: Od najmłodszych lat Halinka Młynkowa interesowała się muzyką, zatem jacy artyści najczęściej królowali w jej rodzinnym domu?
0: Chłonęłam tę muzykę, to jest tak, jak coś cię interesuje, to wiesz, że chcesz tego pochłonąć jak najwięcej i jak najwięcej też masz, o ile masz w ogóle jakąkolwiek możliwość. Także pamiętam, że mieszałam Toma Waitsa, którego uwielbiałam po prostu w liceum i koniec podstawówki to był gospel w ogóle, podstawówka, więc uwielbiałam gospel, po prostu udało mi się ponagrywać z radia, bo gdzie, jakie kasety, jakie płyty, jeszcze tam, gdzie ja mieszkałam, no to już w ogóle nawet sklepów nie było. Więc ja miałam, dostałam w 7 klasie podstawówce, dostałam takie podwójne CD ze Szwajcarii i nagrywałam, wreszcie mogłam z radia nagrywać sobie piosenki. I miałam takie kasety stare, jeszcze mój tata chyba nawet o tym nie wiedział, że ja mu brałam jakieś wywiady, tam miał mój tata ponagrywane i ja na to nagrywałam, no bo skąd jeszcze zorganizować jakąś pustą kasetę, więc zabierałam mu te kasety i niszczyłam jego materiały tym, że sobie nagrywałam piosenki na to. Sinead O'Connor pamiętam, ale to Toma Waitsa, to już miałam kasetę. Bardzo dużo słuchałam czeskich artystów, kiedy byłam bardzo mała. To przedszkole, podstawówka taka wczesna, to była tam Nadia Urbankowa, oczywiście Gota też, to było w przedszkolu, to byłam zakochana w Gocie. Ale to były 4 lata miałam wtedy i to pamiętam do dziś, to były winyle. Później to były takie zespoły czeskie jak Lucie, a potem minus 123, to już były studia, później była właśnie wspomniana Edith Piaf, później były muzykale, potem się pojawiła Eva Cassidy, to się gdzieś tam skądś załatwiało te płyty.
2: Pewnego razu w muzyce.
1: W wakacje słuchacie specjalnego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, w którym to możecie usłyszeć najciekawsze fragmenty wywiadów. To teraz zapraszam Was na spotkanie z zespołem, który świętuje 27 lat na scenie. Swoją pierwszą płytę nagrali wysoko w górach w garażu przerobionym na studio. Przed Wami zespół Goles Orkiestra i ich niezwykła muzyczna historia.
3: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
2: Pewnego razu w muzyce.
1: Historia tego zespołu zaczyna się wysoko w górach w Beskidach.

0: zrobię sam.
1: Gwiazdą pewnego razu w muzyce jest zespół Golec Orkiestra. Początek ich działalności podobno zaczął się na małej, niewinnej imprezie.
2: Zawiązał się na jednym z balów koniakowskich. Mhm. Tam są słynne góralskie bary, bale, no takie, no, albo kończące karnawał, albo zaczynające karnawał. I na tym balu właśnie my przyjęliśmy jako tam jeszcze studenci Akademii Muzycznej w Katowicach. No i grała kapela Wołosi, no to, czyli Zbigniew w Wałach. No i część zespołu Golec Orkiestra. I my, kurczę, podłączyliśmy się z trąbami do tej góralskiej formacji, beskidzkiej formacji. No i dosyć oryginalnie to zaczęło wychodzić. I mówimy, słuchajcie, mamy jakąś pewną koncepcję, żeby coś z tego stworzyć. I w związku z tym umówiliśmy się u nas w domu na próby, czyli w domu, czyli w Milówce, na naszej rodzinnej. No i cóż, mieliśmy później taki jeszcze sprzęt do nagrywania i po prostu zarejestrowaliśmy trzy pierwsze pioseneczki. To było Na Holi, to było Chałupa się poliła i UFO. Takie były trzy
3: Dema, tak zwane.
2: No dema. My gdzieś tam wszyscy nas w branży muzycznej znali jako muzyków sesyjnych, jako sidemenów, bo nagraliśmy już jako, będąc tymi studentami właśnie na Akademii Muzycznej w Katowicach, ponad 60 produkcji z różnymi artystami.
1: Marzenia o wydaniu swojej pierwszej płyty były tak mocne, że pomimo problemów, jakie mieli z wytwórniami płytowymi, postanowili jednak krążek nagrać samodzielnie.
2: No i po prostu my w takim razie postanowiliśmy, że my sobie tam tą płytę sami wydamy. I tak też się stało, że nagraliśmy materiał 13 utworów. No i w sumie jesienią, wczesną jesienią 99 roku ta płyta już się pojawiła, no, w sprzedaży i kaseta oczywiście, bo wtedy, tak jak było powiedziane na początku, były kasety. Także to jest taki ścisły początek. Większość tekstów napisał Rafał Golec, ale kilka tekstów było tak zwanych też, można powiedzieć, takich ludowszczaków przerobionych, trochę takich, wiesz, no, przykombinowanych. No i ta muzyka była też, no, w dużej mierze, nie, właściwie pół na pół. Pół tej płyty to były nasze autorskie kompozycje, a druga połowa to były inspiracje muzyki muzyką ludową, muzyką Karpat, ale też z naszej żywiecczyzny. No i tak też powstał pierwszy właśnie materiał, czyli Golec Orkiestra 1.
3: A z drugiej strony od samego początku, prawda, będąc w Katowickiej Akademii Muzycznej, chcieliśmy mieć swój zespół. Właśnie dążyliśmy do tego, żeby coś takiego powstało, żeby być, jak to się mówi, u siebie dyrektorem, jak to koledzy z Kaldowie śpiewają, i rzeczywiście
2: albo kierownikiem
3: i na ten moment to była bardzo słuszna decyzja, która już trwa 25 lat.
1: Jak sam zespół Golec Orkiestra przyznaje, początki były trudne, ale gdyby nie rodzina i przyjaciele, to by ta pierwsza płyta tak naprawdę nie powstała nigdy.
3: Jak zamówiliśmy płyty, prawda, w tłoczni, osobno okładki, osobne, prawda, tamte wszystkie plastiki, folie, więc była, jak ktoś mówi, jak tutaj przy tym stole, cała ekipa, która składała, jeden wyciągał.
2: Ale skąd to wynikało? My nie mieliśmy żadnych sponsorów na tą płytę. Po prostu sami jako studenci, no, nagraliśmy materiał, zapłaciliśmy za studio i oczywiście jak się kupuje płytę, no to za każdą rzecz się płaci. Również za to składanie się płaci. No, a my oczywiście, no trzeba przyciąć, no bo tu biedny student no i prawda, no to panowie, no to będziemy składać całą noc, no i jakieś może z parę pudełek się nam uda złożyć i tym sposobem zaoszczędzimy jakiś tam grosz. No,
3: rzeczywiście w naszym rodzinnym domu w Milówce.
2: No i cała rodzina oczywiście, impreza na całego.
3: Mama, bracia, wszyscy, prawda, później koledzy z Bielska Białej przyjechali i też nam pomagali, że tak powiem, pakować te płyty. I oczywiście do pudełka i znaleźliśmy pierwsze egzemplarze na targ w Milówce, który jest co wtorek, prawda, można powiedzieć, od prawie 500 lat. I tam te pierwsze właśnie egzemplarze poszły, jak to się mówi, na pniu.
1: Od samego początku zespół Golec Orkiestra wierzył w wielki sukces, nawet doszło do naprawdę niezwykłego zakładu.
2: Przy tym składaniu założyłem się z kolegami z zespołu, że na pewno za tą płytę dostaniemy Fryderyka. No i wygrałem, nie?
4: Udało się.
2: Założyliśmy się o tak zwaną porządną skrzynkę, dobrego trunku.
3: Tak, no góralskiego.
2: I także koledzy oczywiście, no, byli zmuszeni.
3: Musieli śliwki na jesień zbierać.
2: Zbierali śliweczki, no i później musieli, że tak powiem, spłacić dług, że tak powiem, nawet no nie dług, tylko to po prostu...
3: No przegrali, krótko mówiąc.
2: No przegrali zakłady oczywiście, ale cóż, no, brali udział w konsumowaniu także. Ale cóż, no po prostu, czy spodziewaliśmy się, czuliśmy pismo nosem, że coś z tego może wyjść, coś no niezłego, ale że aż tak długo pociągniemy, no to już później... wiadomo, to były też te pierwsze 3-4 lata, no to było totalne szaleństwo, ale też był to bardzo płodny dla nas okres, bo wydaliśmy w przeciągu 5 lat, czy 4 lat, w sumie 5 płyt.
3: No, co roku.
2: Także to jest, to naprawdę było, no i te płyty miały takie hity, no faktycznie, które kochała cała Polska i śpiewały 4 pokolenia, jak Crazy, jak Ściernisko, jak Lornetka, Słodycze, Pędzą konie.

0: Wielką nową rzeszę fanów zyskali dzięki temu, że ich piosenki pojawiły się w kultowej komedii Juliusza Machulskiego. Pieniądze to nie wszystko.
1: Jakby przyszło takie zamówienie z jego strony i takie zapytanie, czy bylibyśmy w stanie napisać piosenkę tytułową do filmu, do komedii. Pieniądze to nie wszystko, w którym grano plejada artystów, prawda, aktorów polskich. No i pokazał nam scenariusz, bo to jakby od tego trzeba wiedzieć, o czym to jest i czy w ogóle się wpisujemy jakby w tą filozofię. No i oczywiście zgodziliśmy się i tak też powstała piosenka Pieniądze to nie wszystko, czyli taki utwór, można powiedzieć, tytułowy. Rafał Goles pisał z Olgą tekst, muzykę wspólnie stworzyliśmy. No i później był etap, że tak powiem, udźwiękawiania tego filmu, czyli jakby spotkaliśmy się z Juliuszem Machulskim i on powiedział, że potrzebuje elementy naszej muzyki i też konkretne piosenki. Czyli wycinaliśmy jakby bez wokalu, z wokalem, same jakieś instrumentalne wersje, bo bogatsze, mniej, no jakieś, no, tak jak to się robi w filmie, czyli film się składa z różnych elementów. No i faktycznie no tam do tego filmu było włożonych chyba 18 utworów Gole z orkiestry, bo i jedynka, i dwójka. Plus ten, czyli jedynka, czyli pierwsza Golec orkiestra numer jeden, czyli pierwsza płyta i druga płyta, to nawet więcej, bo tu było 13 utworów i tu było 13 numerów.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Po tym jak piosenki zespołu Golec Orkiestra pojawiły się w komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze, to nie wszystko, zaczęły sypać się propozycje od innych producentów i reżyserów.
2: A było kilka takich propozycji, było kilka takich propozycji, no wiadomo, bo no niektóre nam też pasowały, no niektóre mniej, jakby to później też człowiek musi też mieć czas, żeby to jakoś tam zrealizować. Także było i do teatrów, i w Polsce, i w Czechach też pisaliśmy muzykę, także jakby to znamy to rzemiosło, tylko już później no poszliśmy bardziej w takie, no typowo sceniczne, powiedzmy, kurczę,
3: sytuacje,
2: projekty, jakby na tym się skupiliśmy, czyli jakieś większe programy telewizyjne i koncerty telewizyjne i jakby to nam jednak robiło największą robotę i to był największy napęd dla nas, nie? Taki dobrze zrealizowany koncert telewizyjny, no to później cała... Znaczy, no w dużej mierze ja jakby komponuję muzykę samą, muzykę no z Edytą, albo tam no od święta. I po prostu...
3: Ale też Łukasz Pilchu i prawda, i Rafał Rozmus.
2: No, bo też połączyliśmy siły, połączyliśmy siły jeszcze na przestrzeni tych lat, no z wieloma artystami. Oczywiście się brat Rafał Golec jest odpowiedzialnym za teksty od wielu, wielu lat, ale też ostatnimi czasy też wspomagamy się jeszcze dwoma świetnymi tekściarzami, mianowicie Michałem Zabłockim i Wojtkiem Błęckim, także też kilka utworów z ich jakby tutaj współpracą powstały. Technicznie to wygląda w taki sposób. Powstaje jakieś demo, powiedzmy 3-minutowe i to jest pierwszy krok. No i rozsyłamy po naszym teamie Golec Orkiestrowym, czy będzie z tej mąki lep, czy nie, bo po prostu dwa krótkie pytania. No, jedni dają lajka, tak, inni no nie dają tego lajka.
3: Nie idź tą drogą, tak, proszę tą drogą. Cię, nie idź, nie, nic z tego nie będzie.
2: Nie, no i ale po prostu jakaś zawsze jest jakiś feedback że tak powiem, słuchajcie, refren jest świetliwy, ale te zwrotki i ten wstęp jest taki sobie. Zrób tam kilka wersji. No i robimy kilka wersji, albo przyspiesz tempo, albo może zwolni. No i po prostu, no jeżeli już dojdziemy do jakiegoś konsensusu, to wtedy łapiemy tak zwaną całą formę, tak na zicher, czyli robimy już takie faktycznie porządne demo i to dostaje tekście, czyli albo Rafał brat siada wtedy i pisze ten tekst, albo tam, no właśnie, czy Wojtek, czy Michał Zabłocki, ale też w ostatnim czasie było na przykład tak, że Rafał mi podesłał kilka gotowców, nie? Czyli miał, słuchaj, mam w szufladzie ileś tam tych tekstów, ale uważam, że ten i ten jest, kurczę, w miarę skończony, napisz coś do tego. No to siadamy wtedy też po prostu razem, no i piszemy, no tworzymy jakby już do konkretnych słów, no i też powstaje jakby takie demo, ileś tych wersji, powiedzmy, no i później dalej temat, jak już to jakoś ogarniemy, przejmuje temat dalej producent.
0: Pewnego razu w muzyce, w Radiu Złote Przeboje.
1: Pomysł na zespół zrodził się w małej górskiej miejscowości Mirówka w Beskidzie Żywieckim w 98 roku, ale już po roku te marzenia zostały zrealizowane w 100%. Zespół Golec Orkiestra od 25 lat na muzycznej polskiej scenie. Niedawno zapytałem ich, czy była taka przez moment myśl, żeby każdy z braci poszedł w swoją stronę i nagrał swoją solową płytę?
3: Wiesz co, na przykład w moim przypadku to sporo osób chętnie by zaprosiło do jakiegoś współtworzenia jakichś ciekawych rzeczy, prawda? Dużo w ogóle muzyki instrumentalnej i tak dalej. Natomiast, żeby iść rzeczywiście w kierunku solowego, na ten moment nie przewidziałem czegoś takiego.
1: Zespół Golec Orkiestra także idealnie umie dopasować się do tego nowego muzycznego nurtu, który obecnie mamy, zapraszając na przykład młodych muzyków.

0: 2019 no, wyszedł projekt Symfoetnik. Mhm. Takie duże wydawnictwo muzyczne, gdzie orkiestra korespondowała, symfoniczna, z muzykami ludowymi, wirtuozami muzyki ludowej, ale zaprosiliśmy do tego projektu kilku fantastycznych, że tak powiem, artystów. Mhm. Przede wszystkim utworem przewodnim tego wydawnictwa była piosenka Górą Ty, czyli kooperacja, można powiedzieć, Goles Orkiestry Gromiego i Bedoesa. Bardzo ciekawa kompozycja, no wielki przebój i faktycznie numer jakby no wprowadził Goles Orkiestrę w inny rejon, czyli jakby do młodego pokolenia, że tak powiem, nas pokazał, czy młodemu pokoleniu pokazał naszą twórczość, a z kolei nasi fani dowiedzieli się, kto to jest Bedoes, bo to było też jakby ciekawe zjawisko, mhm. No bo to jakby jest inne pokolenie, nie?
1: A z drugiej strony właśnie robiąc nasz jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia, chociażby w Polsacie, czy później w Telewizji Polskiej, to właśnie Netrenty mówiła, zrobię wam festiwal, czy znakomity jubileusz w Sopocie, tylko muszę zaprosić odpowiednich gości. Przemyślcie sobie, kto to ma być. I tam właśnie zaprosiliśmy właśnie Marlę Rodowicz, która z nami znakomicie zaśpiewała Crazy Is My Life.
0: Zatańczyła
1: tak z Bujnickiego, że normalnie nam klapki spadły. Tak, później, tak. Prawda, Halina Błękowa, która też świetnie zaśpiewała, czy Szymon Wydra, znakomite solo na skrzypcach dał Michał Urbaniak, w takim właśnie klimacie bardzo jazzowym. A później oczywiście w Katowicach mieliśmy 20-lecie naszego istnienia, to wtedy zaprosiliśmy chłopaków zespołu Pectus, tak. Anię Wyszkoni, Kamila Bednarka, to też właśnie otworzyło nam nowe jakby takie
0: Ewe Farną,
1: takie nowe doświadczenie muzyczne, połączenie różnych tych światów, prawda, muzycznych. No i rzeczywiście też rzeczy można zobaczyć u nas na naszym, prawda, YouTubie. No jest to bardzo też oryginalne i zupełnie inne podejście do właśnie naszej twórczości.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Golez Orkiestra od 25 lat przyciąga także kolejne wielkie polskie gwiazdy, aby na jednej scenie zaśpiewały wspólnie z nimi ich słynne złote przeboje.
2: Piotr Cugowski śpiewał Crazy Is My Life, znakomicie. Kuba Badak, z którym studiowaliśmy razem na Akademii Młodyszej w Katowicach, śpiewał Lornetkę. Krzysiek Herdzin zaaranżował ten utwór.
3: Świetnie zrobił.
2: Ponieważ oczywiście Gromi zaśpiewał też kilka utworów z nami, czy no zagrał. No bo i Górą Ty z BDOS-em i z Kółkę, bo jeszcze wtedy był drugi raper z BDOS-em, ale też Janosika zagraliśmy później. Oczywiście z Krzyszkiem Trybuniem Tłutką też premierowy utwór Wywiął mnie w góry. Przepiękna kompozycja. No i Andrzej Lampert był też operowym śpiewem. Pociągnął góralski numer z pierwszej płyty. I także to naprawdę miło wspominamy te czasy i też jesteśmy otwarcie przy nowych produkcjach, przy nowych, że tak powiem, przy wydawnictwach na właśnie współpracy.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Radio Złote Przeboje Elita 92.1 FM.
0: Pewnego razu w muzyce. W Radiu Złote Przeboje.
2: Gwiazdą tego odcinka jest zespół, który od 25 lat jest na polskiej muzycznej scenie, a inspirację czerpie także z Beskidów. Mowa o grupie Golec Orkiestra. Jeden z słynnych ich przebojów zainspirował także prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha, który przyjechał w 2001 roku wizytować Warszawę. Przemówił wówczas w auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i zacytował słowa słynnej piosenki grupy Golec Orkiestra, czyli Ściernisko.

0: Przy okazji ostatniej wizyty w studiu Radia Złote Przeboje grupy Gole z Orkiestra panowie zdradzili mi, jak doszło do tego, że piosenka Ściernisko trafiła na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha.
1: Wiemy, że jego sztab był fanem Golców. Jakby byli ta ekipa, która tam gdzieś obudowywała tą całą wyjazdę, bo to wiadomo, to nie on sam robi, tylko jest cała jakaś tam ekipa, prawda, i po prostu oni jakby byli fanami tej piosenki, byli fanami Gole z Orkiestry i najprawdopodobniej podsunęli mu to, że to się też wpisuje jakby w ogóle w tą przemianę gospodarczą, w tą przemianę taką geopolityczną,
2: cywilizacyjną w ogóle,
1: tutaj
2: nie?
1: Jakby w tej wschodniej części Europy. No i faktycznie to tak, to porównanie i odniesienie do przemian, do tych zmian.
0: Od 25 lat zespół Gole z Orkiestra gości na koncertach w różnych zakątkach świata. Uwielbiają wpadać także do Stanów Zjednoczonych. Tam polonusy ich po prostu kochają, a na bis, no to przeważnie grana jest ta piosenka.

0: To słynna lornetka. Podczas tych międzynarodowych wojaży i koncertów zdarzają się także różne niespodziewane sytuacje, choćby takie jak ta.
1: Lecieliśmy tam ileś lat temu, prawda, no to była akcja, że zostało koło na Okęciu i wystartowały dwa samoloty. Jeden do Nowego Jorku, drugi do Toronto. I nie wiadomo, który samolot. Okazało się, że Toronto wcześniej lądowało, oni mieli koło, a my nie mieliśmy. I no wtedy było awaryjne lądowanie, a jeszcze wtedy nasza koleżanka stewardesa miała urodziny, także no było pogoszczone tam, prawda, w tym
2: rozumiem, samolocie. Wesoły samolot był.
1: No oczywiście, no. Czy leci z nami pilot, było pytanie. No i po prostu, ale nie, no wszystko oczywiście szczęśliwie się zakończyło. Lądowaliśmy w nocy. No po prostu światła, wszystkie karetki, tam wszystko już stało.
3: Czekaliśmy na lotnisko, no.
1: To po prostu no, wyglądało to przekosmicznie.
3: Jak na filmy, słuchaj, no. Cały pas na biało, prawda, w tej pianie. Ale dobrze, że była dobra pogoda.
1: Tak, no nie wiało.
3: Nie wiało, nic tam się nie działo pod tym względem, więc wszystko się dobrze skończyło.
1: No wszystko się dobrze skończyło. Ale no, do tych akcji było. Ja pamiętam, jak tutaj graliśmy kiedyś na Bemowie. Jeden koncert o 16 i w ten sam dzień był drugi koncert o otwarcie. To było w Raciborzu. Jakieś chyba hali produkcyjnej, ale związane tam z tym, z jakimś zakładem w Raciborzu. No i mieliśmy awionetki dwie wynajęte i tak się składa, że my jeszcze zostaliśmy do autografów, już tak powiem, trochę dłużej, a ekipa i muzycy już jechali tą pieszą awionetką, a było tam paru takich, którzy za każdym razem mieli cykora, jak wchodzili do samolotu, no i było widać panikę w oczach. I oczywiście oni wystartowali, my za jakiś czas już tam dojechaliśmy na lotnisko i my startujemy, a widzimy, że ta ich awionetka jakby ląduje. Ale to była taka akcja. Oni wystartowali i po 5 minutach, czy tam po 8 minutach nagle taki czerwony guzik, taki nad pilotem zaczął dawać taki sygnał, alarm, nie? Po prostu alarm jakiś, nie? Pilot w przeciągu paru sekund cały spocony. Po prostu widać, że jest, po prostu się leje z
3: niego. Się sprawa,
1: no, po prostu widać, no. Panowie oczywiście, jak było ha-ha-hi-hi, no to momentalnie cisza i tylko tam perku siedzi z przodu. Proszę pana, co to tak wieje? Ten nic do niego mówi, tylko blady cały. No to słuchajcie, no mamy awarię. Mamy jakąś awarię i to chyba jakaś poważna awaria. Oczywiście już wszyscy, no...
3: Czarne myśli,
1: no, czarne myśli. No i cóż, no i oczywiście zawrócili z powrotem tą awionetką. No i oczywiście dali znać, no, że jest jakaś awaria. I jeszcze facet się zupełnie nie zatrzymał na tym lotnisku po wylądowaniu, a już podbiegł jakiś techniczny i tam woła: Antek, co tam, to tam jest? No bo tu mi tutaj, to wie, o co tu chodzi? Tam jest bezpiecznik walnięty, weź to z całej siły walnij.
3: Robnie z liścia, nie?
1: Z liścia się dokuje.

0: Niespodziewane zdarzenia dopadają zespół Goles Orkiestra nie tylko na lądzie, w powietrzu, ale także w wodzie.
1: Ostatnio jak byliśmy w Stanach Zjednoczonych, właśnie kręciliśmy teledysk do piosenki Dzieje się. I tam właśnie też część tego teledysku było nagrywane na takiej łódce, prawda? Taka łódka dwupoziomowa, ona się nazywa spacerowa i było wodowanie tej łódki na zimę. Czyli tam nagrywaliśmy jakoś w okresie październik plus minus, to jakoś tak było.
2: Wczesnie...
1: Tak, no i oczywiście piękna pogoda, od rana przychodzimy na tą łódkę, super w ogóle warunki, w ogóle zero wiatru, no zdjęcia będą na pewno piękne, imponujące, tam cała ekipa techniczna, nasz zespół. No i wypłynęliśmy i zaczął właśnie lekko wiać. Lekki wiaterek właśnie zrobił lekką falę i ta fala zaczęła nam do środka, prawda, z przodu
2: się wlewać.
1: Wlewać, nie? No to pan właśnie skipper, kapitan odpala, prawda, pompy, żeby tą wodę wystać, prawda? Nie działa, nie działa, prawda? Jeden, prawda?
2: Jedno podejście, drugie podejście.
1: Nic, więc od razu panowie, tam było kilku też od nas górali, wiaderka, prawda? Otwieramy kabinę i tymi wiaderkami tą wodę wynosili na zewnątrz, no. Rzeczywiście też skipper od razu miał, że tak powiem, no, mnóstwo potu na czole. No, sytuacja jeszcze była o tyle dziwna. Mówi, słuchajcie, wy musicie wszyscy przejść na tył w ogóle tej łódki, żeby przód zaczyna nam w ogóle wchodzić
2: do wody, tak?
1: No, i pamiętam, Baja mówi, kurczę, nie, no, gramy tego Titanica na skrzypeczkach tam w górę, tam jakieś dziewczyny koło niego, prawda? Słuchajcie, mam taką sytuację, bo nie potrafię pływać.
2: Ale się szczęśliwie skończyło.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Słuchacie wakacyjnego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. To właśnie tu możecie usłyszeć najlepsze fragmenty wywiadów z polskimi gwiazdami. To już teraz zapraszam Was na spotkanie z zespołem, którego piosenki cudownie brzmią w blasku księżyca. Przed Wami Robert Gawliński i Wilki.
2: Pewnego razu w muzyce.
3: Każda historia, którą opowiadamy Wam w naszym cyklu Pewnego razu w muzyce, ma swój początek i koniec. Końca na razie na szczęście nie widać, a jeżeli chodzi o początek, no to miał on miejsce kilka dekad temu.

0: Zespół Wilki, czyli Robert Gawliński z synami, choć oczywiście przed laty skład zespołu wyglądał zupełnie inaczej. Inne też były czasy, bo Robert Gawliński w wielu wywiadach wspominał, że był okres, kiedy rozpoznawalność i popularność była całkiem spora, natomiast pieniędzy z grania jeszcze nie było. Najbardziej w pamięci utkwiła mu sytuacja, jak to pewien handlarz pirackimi płytami podarował mu buty.
1: Tak. Pamiętam, że był taki incydent właśnie, że facet, który właśnie handlował też piratami, ale też miał jakieś... zaprosił mnie i podarował mi buty. Popatrzył na mnie i mówi: ty gwiazda jesteś, chodź, daj, musisz tutaj, wiesz. Takie były przygody, więc początki rock'n'rolla w Polsce są takie dziwne, wiesz.
2: Niewiele pamiętam, upadam byle gdzie.
0: Trudno w to uwierzyć, ale były to czasy, kiedy zespoły, które obecnie mają wielotysięczne garże, grały wtedy za piwo.
1: Tak, za piwo, za jakieś tam, wiesz, tam parę złotych, no, które się, krótko mówiąc, przejadało, przepijało na trasach. Głównym sponsorem był mój tata, zresztą mojej działalności artystycznej. Bardzo, bardzo, bardzo zresztą to ciekawie mi tłumaczył zawsze, że jak to lubisz, synu, tworzyć, to może ty byś mosty zaczął budować. To jest też taka forma tworzenia. No, trochę nie o to mi chodziło w życiu, ale rozumiałem.
0: I choć obecnie może się wydawać, że zespół Wilki istnieje od zawsze, no to fani pewnie doskonale pamiętają. Czerwiec roku 1991. To oficjalna data startu zespołu Wilki. Pytanie, co było wcześniej?
1: Znaczy, istniała idea, że powstanie takie coś jak zespół Wilki, bo przez zespół Wilki przewinęło się, nie wiem, z 10 czy 15 różnych muzyków, a rzeczywisty kształt taki, który jest znany, wiesz, przez szeroką publiczność lat, powiedzmy, 90., to się ukształtował po wydaniu płyty, i to grubo po wydaniu płyty, bo my pierwsze koncerty zaczęliśmy grać dopiero po wydaniu utworu, właściwie jak wydaliśmy singla Son of the Blue Sky, to wtedy nagle tak buch. I dopiero wtedy właśnie skrystalizował się skład zespołu. Także to był proces taki.

0: proces, co do którego pewnie nikt nie spodziewał się, że zakończy się aż takim sukcesem, no bo już wkrótce Polskę wzdłuż i wszerz miała ogarnąć prawdziwa wilkomania.
1: To były święta miasta w ogóle, bo był nasz koncert, gdzie burmistrz śpiewał Baby w ogóle, wiesz, znał na pamięć, rozdawał ulotki ludziom, żeby się uczyli tekstów i wiesz, na rynku gdzieś tam graliśmy i cały rynek śpiewał ze mną na przykład piosenkę, wiesz, jedną czy drugą, wiesz, te większe przeboje. Son of the Blues, wiesz, a my mieliśmy wtedy, trzeba pamiętać, do dyspozycji tylko te dwie płyty, prawda, no bo trzecia płyta to były tylko tam kilka utworów premierowych, a w ogóle koncertówka, więc dwie płyty i graliśmy te koncerty i to było pełne szaleństwo i no i właściwie wtedy miałem zespół Urkę.
2: Zespół Wilki był ostatnią gwiazdą weekendowego wydania programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Pozostaje mi już tylko jedno, życzyć wam przyjemnego relaksu w towarzystwie gwiazd Radia Złote Przeboje.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem. Już od 122 tysięcy 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS.

0: z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
7: Lato.

0: się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
1: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
0: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Reklama.
8: Pierwszy dzień sierpnia nam się tutaj zrobił. Słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła godzina 8, czas na wiadomości.
9: Łatwiejsze zapisy do lekarza, rozszerza się e-rejestracja. Wielkie pożary na Krecie, są apele do polskich turystów, alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że są oszukiwani na skupach wiśni. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Od dziś łatwiej będzie można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
10: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
9: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje i KP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie albo osobiście w przychodni. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie, Magda Tokarska.
11: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
9: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikacji i ostrożność. Alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że doszło do zmowy cenowej. Nagle w skupach spadły ceny wiśni. Zgłoszę sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
12: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
9: Skupy obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. Mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km. Ekstremalne zawody odbędą się jutro w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
13: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
9: Odpowiada koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Dziś Polska podzielona, 22 stopnie w zachodniopomorskim i w Trójmieście, gdzie może popadać, burzowo i 26 stopni w Poznaniu, ale już powyżej 30 w centralnej części kraju, a do 38 na Podkarpaciu i tam spore słońce. Kacper Sosnowski, witam. A propos tego biegania, o którym było w wiadomościach, ja też ostatnio w upały pobiegałem, no i musiałem trochę wolniej biegać i trochę krócej biegałem.
15: Radio Złote Przeboje.
8: Dzisiaj łatwiej biegać tym, którzy mieszkają na północy kraju, a na południu 38 stopni. Smołki u nas na antenie.

0: Monika Brodka w Radiu Złote Przeboje. Na te piosenki z początku swojej kariery to teraz się szeroko uśmiecha, bo teraz już zupełnie inną muzykę prezentuje, no ale teraz jest dorosłą kobietą, a nie nastolatką. Niebawem zresztą matką dwójki dzieci, bo to drugie w drodze. Także gratulacje. A tu jeszcze 22443:0. Słuchacze się nagrywają na naszą sekretarkę.
1: Pozdrowienia dla Radia Złote Przedboje od kuracjuszy z Polańczyka. Słuchamy was właśnie. Pozdrawiamy z gorących wzgórz nad Soliną.
0: O, jak ładnie malowniczo to zabrzmiało. Pozdrawiamy Solinę całą w takim razie. M-People dla wszystkich tych, którzy na wakacjach albo w sanatoriach. Tam chyba też trochę wakacje są, prawda? Chociaż też pewnie momentami ciężka fizyczna praca.

Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego

0: Oszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
4: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy na to i...

środku lata. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Shania Twain za nami, a za chwilę Freddie Mercury. Natomiast jego kolega z zespołu, Roger Taylor, który ciągle jest aktywny, koncertuje z Queen, nagrywa solowe płyty, to ostatnia 3 lata temu, właśnie szykuje nowe wydawnictwo. 18 września nowa płyta Rogera, jej tytuł Niesłychana przemoc w pięknym świecie. No i tam opisane są na tej płycie zagrożenia współczesności, a perkusista Queen skomentował tą płytę tak: to piękny świat, w którym żyjemy, nie spierniczmy tego, że tak to delikatnej ujmę. No piękna maksyma.

0: Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w super promocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Kwadrans i będzie dziewiąta w Radiu Złote Przeboje Madonna, kawałek, który z wakacjami nam się kojarzy. To ja wam powiem, jak mieszkając w wielkim mieście zaznać trochę wakacji. Zapraszamy ślicznie na plażę Wawer, na plaży romantycznej w Warszawie. Tam przy niespiesznym nurcie Wisły na piasku można się poopalać, natomiast jutro wieczorem o 20:30 dokładnie. Wielki koncert Demono, darmowy. Nasz człowiek na miejscu, Tomek Florkiewicz, w to wydarzenie was wprowadzi i będzie też jakiś konkurs miał dla was. Także nawet jak ktoś wakacji nie ma, to proszę znaleźć czas na odpoczynek i wpaść na koncert. Ten czas na odpoczynek dziś i jutro najlepszy, prawda? I co Reniusis na to odpowiada? Kiedyś cię znajdę, drogi czasie na odpoczynek.

No i przy tym to się można zrelaksować. Bill Withers w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 2,5 minuty i będzie 9 w naszych wiadomościach. Będziemy jednak ostrzegać przed upałami i burzami. Od tego zaczniemy wiadomości.

0: Oszczędnych kręcą okazje. Woszą!
1: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
6: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
7: Gastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
7: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Gastoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
9: Reklama.
10: Słuchacie Radia Złote Przeboje. W sobotę minęła godzina 9, czas na wiadomości.
11: Upały i burze. Niemal cały kraj z ostrzeżeniami pogodowymi. Kolejny zmasowany rosyjski atak na Kijów, są zabici i ranni. FIFA wycofuje się z prywatyzacji m.in. mundialu. Marcin Krzemiński. Tylko niewielki fragment kraju, od Szczecina po Świnoujście, bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Poza tym pełen przekrój na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju, ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W sumie chodzi o 11 województw. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, nawet 37 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
12: Duże straszne wybuchy.
13: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
11: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Kilka minut, tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
14: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
11: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich mistrzostw świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
10: 22 stopnie w Gdańsku, 26 w Bydgoszczy, 29 w burzowym Wrocławiu. Burze też możliwe w Łodzi, tu już ponad 30 kresek na termometrach, 36 w Kielcach, 38 stopni w Lublinie. Tam najwięcej słońca. Kasper Sosnowski, witam. Piękny koncert Beaty Kozidrak wczoraj w Lublinie. Fani powiedzieli, że to uwiecznienie jej kariery.
15: Królowa, gdzie mogłam wystąpić? Tylko na zamku. W Lublinie, swoim ukochanym.
16: Radio Złote Przeboje.
10: A o tym wszystkim, co działo się w Lublinie. O reakcjach fanów na fantastyczną muzykę i na te piosenki w specjalnych takich wersjach. O tym wszystkim w tej godzinie na pewno powiemy, będzie relacja z tego koncertu. A godzinę 9 muzycznie zaczynamy od Michaela Jacksona.

Kylie Minogue w radiu Złote Przeboje. Za chwilę Maryla Rodowicz, która w rozmowie dla Twojego Imperium powiedziała kiedyś tak: muzyka mnie niesie i porywa. Od momentu, w którym opuścił mnie mąż, krytycznie patrzę na mężczyzn. Powiem więcej, szydzę z nich w głębi duszy. No to już wiemy, że ze słowami tej piosenki pani Maryla pewnie się utożsamia. Bo tam jest, że on nie wart jednej łzy. Małgośka w radiu Złote Przeboje. 10 po 9.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.

0: 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł. Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem

0: na kartę. A prosto z lady tradycyjnej? Szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Reklama. You can't touch this. You can't touch this.

0: Shakira w radiu Złote Przeboje. A wczoraj w Lublinie Beata Kozidrak dała fantastyczny koncert w wersji Unplugged, bez prądu. Był tam nasz człowiek Mariusz Stelmaszczyk i pytał fanów, jak się podobało.
1: Świetny był koncert, taki inny. 35 lat temu skończyliśmy tu studia.
2: Wróciliśmy do Lublina na Beatę.
3: Michał.
4: I Magda.
3: Po pierwsze, jak wam się podobało od 1 do 10?
1: 11.
4: Milion.
3: Który kawałek najbardziej lubicie i czy wam się podobała ta aranżacja, bo Beata trochę pozmieniała i to brzmiało naprawdę zacnie.
5: Zupełnie niespotykane aranżacje. Tak. Co mi panie dasz? Zdecydowanie. Szkoda, że nie zatańczyliśmy.
6: Mirek. Beata.
3: Macie jeden wspólny kawałek?
4: Ja mam Piechotą do lata, bo miałam wtedy 12 lat, jak ona to zaśpiewała i byłam na Koloniach we Wrocławiu. Od tej pory jestem jej fanką. Wszędzie, w Bydgoszczy, w Sopocie, w Gdańsku, wszędzie jeżdżę na jej koncerty.
0: Fantastyczna historia. A mój ulubiony kawałek Bajmuj to...

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących przeziębienia grypy. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, bulga,

0: w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
7: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
6: Nawet tutaj musisz.
7: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
6: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
7: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
8: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. Kaufland.
11: Reklama.
12: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Vanessa Paradis w Radiu Złote Przeboje już zakończyła. Piosenkarka, ale także aktorka, której zupełnie nie zazdrościmy młodości, bo koleżanki, koledzy w szkole jej nie lubili, zazdrościli jej życia na wielkim ekranie. A potem za to, jak się ubierała, też spadł na nią medialny lincz publiczny we Francji. Dobrze, że internetu wtedy nie było takiego rozwiniętego. No ale jakoś te trudne czasy przeżyła. I 20 września zagra koncert w Warszawie. Bilety na ten koncert jeszcze są w sprzedaży. A z Francji przenosimy się do Londynu. London Beat, You Bring on the Sun.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. The Stranglers to już za nami, a za 5 minut o 10 wiadomości, a w nich o opalaniu. Pewnie sporo słuchaczy dzisiaj będzie uskuteczniało, a my powiemy o tym, że opalania nie można łączyć z pewnymi lekami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
9: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Tu Radio Złote Przeboje w sobotę. Dziś pierwszy dzień sierpnia, ważny dzień dla Polski, dla Warszawy. Będzie też o tym w naszych wiadomościach o 10:00.
14: Uwaga, opalanie i niektóre leki to nie najlepsze połączenie. Pod szczególną ochroną Parada Równości w Hamburgu. Nie wszystkie groby powstańców warszawskich mają swoich opiekunów. Marcin Krzemiński. Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie między innymi wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne. Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
15: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
14: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos pogody w kraju, to przypominam jeszcze, że w większości Polski możliwe również dziś burze i w związku z tym alerty pierwszego i drugiego stopnia. Przenośmy się do Niemiec. W południe w Hamburgu rozpocznie się Parada Równości. Organizatorzy spodziewają się ćwierć miliona uczestników, a wszystko to tydzień po tym, jak islamistyczny fanatyk wjechał samochodem w uczestników Parady Równości w Berlinie. Zginęła jedna osoba, ponad 30 zostało rannych, 7 ciężko. Dlatego w centrum Hamburga będzie dziś bardzo dużo policjantów. Zamontowane zostały też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, m.in. Gdańsku czy Poznaniu, a o 18 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek Komitetu Ratujmy Groby Powstańcze Remigiusz Stefani.
4: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
14: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy część grobów udaje się uchronić przed likwidacją.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
13: Ci, co są nad morzem, odpoczną od upałów. Na zachodzie kraju również do 24 stopni, tu możliwe chmury oraz burze. Te również w Wielkopolsce czy na Mazowszu. Tu już jednak cieplej, ponad 30 stopni w Małopolsce do 35, na Podkarpaciu do 38. 3 minuty po 10, czyli pora na deser. O polskich truskawkach, które są przez całe wakacje aż do jesieni będzie. A czemuż to zawdzięczamy? O tym w najbliższym czasie. Zaczynamy jednak od ilustracji muzycznej dzisiejszego dnia w pogodzie. Oj, zamigocze świat. Tu i tam. A szczególnie w Poznaniu, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Zielonej Górze. Bo tam możliwe burze. Zamigotam świat, Warius Manx, to już teraz.

Rak bez Przezgór Wig w Radiu Złote Przeboje, 10 minut po 10, a teraz będzie nagranie, które mam wrażenie było pierwowzorem wielkiego hitu polskiego boys bandu z lat 90. Pamiętacie może Just Five? Właśnie, 16 sierpnia będziemy patronować ich koncertowi na plaży Wawer w Warszawie, wtedy też Papa Dance zresztą, to już mogę zdradzić. Darmowe koncerty z nami w sierpniu, no a teraz, tak jak obiecałem, nagranie, które było pierwowzorem tej piosenki, której przed chwilą wysłuchaliśmy fragment. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need. Backstreet Boys i Get Down. Prawda, że kolorowe sny można przy tym zaśpiewać?

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to.

Barry White w Radiu Złote Przeboje. Lato pełne jest plenerowych koncertów. Na takie też was zapraszamy, o nich informujemy. Choć jest jeden minus plenerów w środku gorącego lata. Pierwszy to oczywiście upały i wycieńczenie, a drugi to burze. No i wczoraj podczas męskiego grania we Wrocławiu po 22 z powodu burz trzeba było koncert anulować. No i między innymi Kult nie mógł zagrać. No ale zdrowie ważniejsze. Proszę uważać na siebie dziś podczas spacerów na północy, zachodzie i w centrum, bo tu burzowo czy też deszczowo, a na dole mapy Polski w stronę Rzeszowa ogromne upały dla odmiany. I w centralnej Polsce oraz na zachodzie też deszcz możliwy. A propos deszczu, German Jackson, Piazza Dora, When the Rain Begins to Fall.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już jutro wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Znowu niespodzianka?
6: Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta pianek, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie Samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na Samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp S.A.
8: Reklama. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. A ja sobie właśnie truskawkowy deser jem, dzięki temu, że polskie truskawki są przez całe wakacje. Niektóre to nawet do późnej jesieni. A kiedyś miałem wrażenie, na początku lipca się truskawki kończyły i tyle. A teraz już są szeroko dostępne takie trzy odmiany, które dają owoce bez przerwy, jak jest ciepło i już trochę chłodniej, jak jest, to też dają te owoce. Na następny rok to sobie na balkonie i w każdej większej doniczce posadzę truskawki. Pewnie za dużo z balkonu nie pojem, ale za to radość będzie spora, prawda? W tym roku to się bazylią cieszę. Polecam własne cudzeńka w donicach, balkonach i ogródkach. A to Anne Whisborne.

0: Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje. Sporo Polaków podczas wakacji do Hiszpanii jeździ. Jadą tam też teraz polscy strażacy. Na pewno nie na wakacje, ale do ciężkiej pracy ratować miasteczka i miejscowości przed strasznymi pożarami, które tam są. Szczegóły w naszych wiadomościach za 3 minuty.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Teraz przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: 1 sierpnia, w sobotę, słuchacie Radia Złote Przeboje, minęła 11, czas na sprawdzone wiadomości.
4: Polacy w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zabici, ranni po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie. Ponad setka polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Dziś leci tam pierwsza grupa. Marcin Krzemiński. Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13:30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem ataku była stolica Ukrainy, ale agresor uderzył też w obwody dniepropietrowski, sumski, charkowski i połtawski. Polscy strażacy lecą dziś do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
4: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomagać gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
6: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny, co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
7: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
6: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas jako nasi przyjaciele.
7: I tego się nie kupi za dużo.
6: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom Goroleniego dają ino o pieniądzach. Widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
4: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: 22 stopnie dziś w Szczecinie, 24 w Zielonej Górze, 29 w Białymstoku. W tych dwóch miastach, podobnie jak w Poznaniu, możliwe burze i chmury. Zagrzmi też w centrum, a upały na południowym wschodzie, w Kielcach, Krakowie, Rzeszowie, Lublinie. Powyżej 35 stopni. Trzy minuty po godzinie 11. A dla kogo te brawa? A może będą dla was szczegóły w tej sprawie za chwilę.
9: Radio Złote Przeboje.
3: A teraz ulubiona piosenka Dawida Podsiadły. Oczywiście długość dźwięku samotności. Aha, jeszcze jedna rzecz.
10: Zaprasza Kacper Sosnowski.
3: Jestem.

0: Culture Club w Radiu Złote Przeboje. To ja teraz o 1000 złotych przypomnę, który mamy dla was. To jest główna nagroda w zabawie Zabierz Złote na wakacje. Jak tak słucham co poniedziałek finałów zabawy po 9 u nas, no to cały czas te najwyższe kwoty ktoś wygrywa. Ostatnio Robert z Zielonej Góry na 3 proste pytania odpowiedział, jak do niego zadzwoniliśmy.
1: 700 na koncie. Ostatnie, 3 pytanie, uwaga. Który polski zespół ma na koncie przebój pod tytułem I Love You?
2: T-Love!
0: No właśnie, i tak Robert wygrał, ale wcześniej na stronie złoteprzeboje.pl napisał w formularzu ciekawie, oryginalnie i barwnie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.

Gramy na to jak na lato. The Cure w Radiu Złote Przeboje. Ósmy koncert tego zespołu w Polsce za nami. Ten ostatni teraz w lipcu. Jako główna gwiazda wystąpili na Openerze w Gdyni. No i co ciekawe, ten koncert odbył się w piątek. Dlatego nagranie, które przed chwilą, Friday I'm in Love, czyli w piątek jestem zakochany, publiczność zaśpiewała wyjątkowo głośno. Sporo tych przebojów mieli The Cure przez 48 lat działalności, prawda? Kto był teraz na koncercie, to pewnie jeszcze do tej pory wspomina. Jennifer Warnes też miała sporo przebojów w duetach. To jeden z nich, tym razem u jej boku Bill Medley.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
8: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
9: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
10: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Kłam, Wake Me Up w Radiu Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. Jak się zostawia kartki z różnymi informacjami na lodówce, to potem takie przeboje jak ten z tego wychodzą. I tak właśnie było w tym przypadku. A teraz i cóż, że ze Szwecji udało mi się. Ace of Base. Grupa w 3/4 rodzinna, w połowie męska, ale w pewnym momencie panie w zespole nie czuły się komfortowo, że tantiemy za nagrania, czyli pieniążki, wpadają tylko do panów. A to one były twarzami projektu i mierzyły się z trudami sławy. I się projekt po kilkunastu latach rozpadł. Ale nie tylko o pieniądze chodziło. No to Ace of Base.

W Radiu Złote Przeboje oczywiście Van Halen i Jump. A za nieco ponad 2 minuty południe w naszych wiadomościach nie najlepszy bilans półmetku wakacji w Tatrach. Szczegóły w tej sprawie za chwilę, zostańcie z nami.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: korzyści. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland. Reklama.
7: Słuchacie radia Złote Przeboje w sobotę. Pierwszy dzień sierpnia w kalendarzu, na zegarach południe, w głośnikach wiadomości.
8: Burze i upały. Spytamy, jak radzić sobie z kapryśną pogodą. Potem nie najlepszy bilans półmetku wakacji w Tatrach. Będzie też trener naszych siatkarzy.
9: Zagraliśmy bardzo fajny mecz,
8: który dał finał Ligi Narodów w Chinach. Marcin Krzemiński, a na początek pomysły na wysokie temperatury.
10: Nie wiem, wietrzyć.
11: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
12: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
8: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upał mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
13: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
8: Warszawa upamiętni dziś pamięć bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego. Między innymi po południu ulicami Śródmieścia przejdzie marsz. A o 17 w całej Warszawie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce, w godzinę W zawyją syreny alarmowe i na chwilę zatrzymają się też tramwaje i autobusy. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
14: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie.
8: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13:30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Pogoda na weekend.
7: Dziś Polska podzielona, 22 stopnie w zachodniopomorskim i w Trójmieście, gdzie może popadać, burzowo i 26 stopni w Poznaniu, ale już powyżej 30 w centralnej części kraju, a do 38 na Podkarpaciu i tam spore słońce.
16: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: Kacper Sosnowski, witam w sobotnie już popołudnie. Będzie o koncertach wielkich gwiazd w Polsce, które przed nami, i o pewnej amerykańskiej aktorce, która zrobiła zbiórkę pieniędzy na ślub.
17: Radio Złote Przeboje.
7: Kiedyś to były zbiórki harcerskie. a teraz zbiórki na ślub. Kiedyś to były duety i filmy. Górniak i Szcześniak, Dumka na dwa serca.

Słuchacie Radia Złote Przeboje, w sobotę już po południu, Sandra za nami. Mam wrażenie, że artyści z lat 80. i 90. zintensyfikowali swoje koncertowanie i Polska też na tym korzysta. Sandrę będzie można na żywo w październiku w Łodzi zobaczyć i Around My Heart pewnie też Sandra na żywo zaśpiewa. A ja już dziś mówiłem, że The Cure przed chwilą u nas grali, Ricky Martin, Susan Vega, a przed nami jeszcze m.in. Laidback, Andrea Bocelli, Vanessa Paradis, Garou czy Europe, jeżeli chodzi o koncerty. No to się będzie działo. A to Electric Light Orchestra.

Human League w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Ja mówiłem dziś sporo o koncertach gwiazd lat 80. i 90., że ich dużo, że warto na nie chodzić, tym bardziej, że niektórzy artyści to już swój wiek mają. No i Bonnie Tyler, która u nas koncertowała jeszcze ostatniej zimy, teraz miała być na plenerowej trasie. Niestety powrotu na scenę po chorobie nie doczekała. A po śmierci artystki mają być jednak wydane jej nowe piosenki. No to już na nie czekamy, ale wracamy do 86 roku.

0: promocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
7: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
6: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
7: Znam ten sposób. Kosztowny.
6: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
7: To dlatego taka koperta.
6: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
8: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński, różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.
15: A nie, no to już wróci.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend, dobre na wszystko.

Fun Factory w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. To jest fajna historia. Rozzłościła internet pewna amerykańska aktorka znana z serialu 90210, kontynuacji słynnego Beverly Hills. Założyła zbiórkę na swoje wesele. Goście, ale nie tylko, mogą wpłacać na spełnienie marzeń o wymarzonym ślubie i weselichu. No i sporo osób krytykuje takie zbiórki, a inni są zdania, że lepiej spożytkować pieniądze gości na jedzenie i samo przyjęcie, niż potem odbierać 4 komplety talerzy, widelców i masę dziwnych prezentów, nawet jak jest się bogatym. Kasper Sosnowski, to ja a propos zbiórek, też się zbieram. I zapraszam na jutrzejszy poranek. A za chwilę tutaj Mariusz Stelmaszczyk. Teraz natomiast UB40.

0: 13 i za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Będą newsy, będzie pogoda, a potem wracam ze świetnymi kawałkami. Między innymi pojawi się Lombard, Otto One czy też Madonna.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2. Odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz.
8: Reklama. Godzina 13, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
9: Są pierwsze skutki wichur i burz. Powiemy gdzie. Wrócimy też do obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziału w rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskiem. Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Jak informuje rzecznik zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Dariusz Szacht, od rana są już pierwsze skutki wichur i burz w tym regionie.
11: Większość z tych interwencji dotyczyła wypompowania wody z zalanych posesji. W dwóch przypadkach strażacy usuwali również skutki silnego wiatru, a więc złamane i połamane konary i gałęzi drzew.
10: Kolejne burze są jeszcze przed nami, zwłaszcza po południu.
9: Do tego może wiać do 110 km na godzinę, niewykluczony również grad. Front burzowy powinien opuścić Polskę wieczorem. Pierwszych 35 strażaków wyleciało z krakowskiego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma przez cały sierpień prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi warszawskiej Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom powstania oddają też prezydent Donald Trump i naród amerykański, powiedział w nagraniu na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose.
12: W tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego.
9: Ambasador Rose dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, to trochę słońca, trochę chmur, a czasem też może pojawić się deszcz i burze. Te głównie na południu kraju. Jutro około 23 stopni na północy, 25 w centrum.

Sobotnie popołudnie czas zacząć w dobrym nastroju, w dobrych rytmach, a nie może być inaczej, kiedy pojawia się Madonna. Mariusz Telmaszczyk, dzień dobry, raz jeszcze witam się ze starami Radia Złote Przeboje.

Duży kawałek nawiązuje do muzyki disco. Otałana w Radiu Złote Przeboje podczas tego sobotniego popołudnia. A jeden z producentów, Daniel Vangarde, członek Otałan, to ojciec Tomasa Bangaltera, zespołu Daft Punk, a więc to dowód na to, że jabłko wcale nie pada daleko od jabłoni. Natomiast już teraz kawałek, który można odczytać dwojako. Jedni powiedzą, że jest to opowieść o bolesnej miłości i rozstaniu, a inni o sytuacji w latach 80. w Polsce i też decyzji o emigracji z Polski, co było dosyć popularne. Lombard, nasz ostatni taniec, już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już jutro wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono.
3: Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja.
4: Radio Złote Przeboje.

słuchając takich dźwięków, to człowiek wie, że słucha Radia Złote Przeboje. Simply Red i Stars. Natomiast, proszę Państwa, dobrze wiemy, że w wakacje kasa z portfela może szybko zniknąć, dlatego w Radiu Złote Przeboje jest szansa zgarnąć aż 1000 zł. Wystarczy zgłosić się do zabawy, zabierz złote na wakacje, napisać, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego, czekać też na nasz telefon i popisać wiedzą. I pojutrze, w poniedziałek, kolejna szansa w poranku Radia Złote Przeboje, a szczegóły naszej zabawy znajdziecie na stronie Radia Złote Przeboje. No a w tej chwili dajcie głośni. La Luna.

0: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
5: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.

takich kawałków można słuchać, wracając z takich sobotnich, rodzinnych zakupów, jadąc samochodem. Radio Złote Przeboje i Szer. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj, 63 lata, skończyłby muzyk, który kiedyś pracował jako strażak i ochroniarz na lotnisku, a sam wychował się w jednej z bardziej niebezpiecznych dzielnic Los Angeles, a na swoim koncie ma ten legendarny kawałek. Chodzi oczywiście o Coolio i kawałek Gangsta Paradise, za który zresztą otrzymał nagrodę Grammy, a też kawałek był ścieżką dźwiękową do filmu Młodzi Gniewni. Niestety Coolio zmarł we wrześniu, 28 września 2022 roku, mając zaledwie 59 lat. No a teraz przenosimy się do lat 80. Never Never Comes w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami.
5: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.

0: 299 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów. 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: 14. Wybiła, można zjeść obiad i też posłuchać, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: Za chwilę apel prezydenta dotyczący rozliczania zbrodniarzy wojennych. Już blisko 70 ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Marcin Krzamiński. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas oddania hołdu ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. To właśnie na warszawskiej Woli podczas pierwszych dni powstania warszawskiego hitlerowcy wymordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci.
9: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności. Świat nie będzie, drodzy państwo, lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobi. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
8: W czasie walk i masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Według rządu zginęło w sumie 67 osób. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Z apelem do unijnych instytucji zwrócili się przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. W liście czytamy: jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, w Zachodniopomorskiem, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Vareze srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.
10: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę też opadów deszczu oraz też mogą pojawić się burze, ale te głównie na południu kraju. Godzina taka, że część z was może być w trakcie obiadu, a inni na przykład mogą wracać z sobotnich, rodzinnych zakupów. Więc niezależnie od czynności, umili wam czasy już za chwilę Whitney Houston, czy też Britney Spears, a wcześniej Lady Bang, stacja Warszawa.

Głos, którego nie da się pomylić z żadną inną artystką, a więc Whitney Houston w radiu Złote Przeboje, a my teraz zaglądamy do Szwecji, bo Szwecja to absolutna kuźnia talentów i artystów, którzy zapadają w pamięć. Nie inaczej było też z Army of Lovers, grupa, która uwielbiała wzbudzać kontrowersje za sprawą swoich teledysków, no bo używali symboli religijnych, nagości, no w ogóle dwuznaczność to było ich drugie imię. Czasem na ich teledyski trzeba było czekać do godziny 22. Dzisiaj w sumie to nie do pomyślenia, ale w ogóle teraz jak sobie myślę, że jak było się dzieckiem w latach 90. to i miał się telewizor w pokoju, co też było rarytasem, to oglądanie telewizji po 22 to zupełnie inny świat, ale to może nie temat na dziś i o tej godzinie. W Radiu Złote Przeboje już teraz Army of Lovers.

Radio Złote Przeboje, Sometimes od Britney Spears, a więc księżniczki popu, która no, nie pali się do powrotu, jeśli chodzi o muzyczną scenę. W jednym z ostatnich wywiadów wspominała nawet, że raczej takiego powrotu nie będzie, że woli skupić się na produkcjach rzemieślniczych, świec, mydeł czy też biżuterii. To są rzeczy, którymi przede wszystkim teraz Britney Spears chce się zajmować. No a w Radio Złote Przeboje już teraz Tarzan Boy.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Bydgoskie meble powróciły do Bydgoszczy. Teraz w Galerii Szajnochy 2 odkryjesz na nowo wyjątkowy design i jakość bydgoskich mebli. A salon bydgoskich mebli to także indywidualne podejście, profesjonalna obsługa i pyszna kawa dla klientów. Przejdź do salonu bydgoskich mebli w Galerii Szajnochy 2. Czekamy na Ciebie. Bydgoskie meble. Dom zaczyna się od wygody.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600-400-900.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

Cukero i Polianka, więc połączenie dwóch moich ulubionych języków, przynajmniej takich uczyłem się kiedyś w szkole, angielskiego i włoskiego, świetny, naprawdę świetny duet w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, teraz czas na numer, w którym jak się wsłuchacie, jest też fragment nawiązujący do Brada Pitta, tak jest, do pewnego skandalu obyczajowego z 1997 roku, w którym to żył wówczas cały świat, bo jeden z magazynów opublikował bez zgody Brada Pitta jego prywatne, nie do końca ubrane zdjęcia zrobione z ukrycia podczas wakacji z aktorką Gwyneth Paltrow. A więc już teraz Shania Twain w Radiu Złote Przeboje.

0: te wakacje, to zrobię złote przeboje. Tak jest, można spędzać ten czas słuchając tak świetnych kawałków z lat 80. i 90. A za chwilę sprawdzimy, co z pogodą, a także co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
3: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Reklama.
2: Godzina 15, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje oraz pogodę.
3: Opalanie plus leki, za chwilę o niezbyt bezpiecznym połączeniu. Potem aktualny bilans po trzęsieniu ziemi w okolicy Neapolu. Będzie też o największym aparacie fotograficznym świata. Marcin Szamiński. W wielu regionach dziś burzowo, ale na południowym wschodzie nie odpuszczają upały. Wysokim temperaturom często towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalenie i równocześnie przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
4: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
3: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. Gorące dziś też we Włoszech. Tam czwarta tego lata fala ekstremalnych upałów. Miejscami jest ponad 40 stopni. Dziś czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, między innymi w Rzymie, Florencji czy Palermo. W poniedziałek takich miast ma być 25. Pozostajemy we Włoszech. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. 21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. Zniszczone zostało wiele budynków. To było najsilniejsze od dekad trzęsienie ziemi w tym rejonie. Z kolei w wielu regionach Grecji, w tym w okolicach Aten, strażacy walczą z silnymi pożarami, których przenoszenie się ułatwiają porywiste wiatry. Dziś władze kraju ogłosiły alarmy dla kilku regionów i ostrzegły przed ekstremalnym ryzykiem pożarów lasów w Attyce i na Eubei. Codzienną obserwację nieba rozpoczął największy aparat fotograficzny świata. Stoi w Chile, waży 3 tony, urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenie dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Jutro bez większych upałów, trochę chmur, trochę słońca, a na południu kraju może popadać deszcz oraz też mogą pojawić się burze.
6: Wakacyjne, sobotnie popołudnie, Mariusz Estelmaszczyk. Jestem, melduję swoją gotowość i też rzucam pytanie. Czy wy byliście na swoim koncercie życia? Zastanówcie się, a niebawem też o takim koncercie życia opowie wam JJ z zespołu Big Cyc. Natomiast już teraz Maggie Rayleigh.

wakacje, to tym bardziej nie może zabraknąć lat 80. w radiu Złote Przeboje. Frankie Goes to Hollywood, a więc relax. Natomiast proszę Państwa, lata 80. to jedno, ale lata 90. i w sumie też pierwsza dekada lat 2000. to jest czas girls bandów. Sam zresztą miałem plakat Spice Girls, natomiast no właśnie, wy mieliście jakiś swój ulubiony kobiecy zespół. No bo dziewczyny Sugar Babes też narobiły szumu na tej muzycznej scenie. Nagrały m.in. ten świetny numer, który już teraz, Sugar Babes, Hole in the Head w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Autofreli, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
0: Reklama.

Można było gdzieś odpłynąć myślami przy tym kawałku w Radiu Złote Przeboje. Robert Jansson, Małe Szczęścia. Natomiast, proszę Państwa, czas teraz w Radiu Złote Przeboje na zespół, który kojarzy się z boysbandem, ale też w sumie jest to boysband grający muzykę disco, a więc Bad Boys Blue. Grupa, która zresztą powstała w 1984 roku w Niemczech, chociaż skład był międzynarodowy, bo muzycy pochodzili z Jamajki, Wielkiej Brytanii oraz też Stanów Zjednoczonych. Na pierwsze single nie robiły wielkiego zamieszania, aż wszystko się zmieniło, kiedy ukazał się ten numer You Are Woman z 85 roku. Utwór stał się ogromnym hitem w Europie, szczególnie w Niemczech, Europie Wschodniej, w Związku Radzieckim. No ten charakterystyczny falset, syntezatory oraz też melancholijny klimat sprawiły, że ta piosenka stała się absolutnym klasykiem Eurodisco. Sam raz na wakacje. Bad Boys Blue. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już jutro wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono. Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
9: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
10: Wygrałem.
9: Słucham?
10: Z bankiem wygrałem. W sądzie.
11: Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
9: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
12: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-chce.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
16: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
17: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
17: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu pogodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierytonowa. US Farmacja, spółka ZOO.
18: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij dwie rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.

0: razu, nawet jeśli człowiek nie ma urlopu, to się czuje, jakby na tym urlopie był, słuchając takich numerów. A więc Felicita w radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, już teraz JJ z zespołu Big Cyc opowiada o swoim koncercie życia.
1: Bardzo mi się podobał koncert Police. Byłem na tym koncercie w Chorzowie. To był taki bardzo surowy koncert. To mi się podobało, bo było mnóstwo ludzi, było z 50 czy 60 tysięcy na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a oni wyszli tam we trzech. Po prostu odrapana gitara Stinga, Fender, gitarzysty, oryginalny perkusista Stuart Copeland, i po prostu odegrali kapitalny koncert złożony ze starych kawałków Police'ów i to tak świetnie brzmiało, tak troszeczkę przenieśliśmy się w czasie, w lata 70. i 80. To jest naprawdę spora sztuka, żeby pociągnąć koncert grając w trio dla wielu tysięcy ludzi.
0: A właśnie, wy byliście już na swoim koncercie życia, czy dopiero to przed wami? Może na przykład tym koncertem życia był występ tego pana? Rick Astley, już teraz.

0: przeboju.
1: W Biedronce regularne ceny są zawsze niskie, a w superpromocjach jeszcze niższe. I to codziennie. Do soboty. Ketchup Pudliszki 990 gramów. Łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Oraz papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do tego z kartą Moja Biedronka. Olej rzepakowy Wielkopolski 1 litr. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
5: Reklama. Godzina 16, czas na tylko sprawdzane wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Śledczy wrócili do miejsca, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, są ofiary śmiertelne. Za chwilę też mieszkańcy stolicy o bohaterach powstania warszawskiego. Marcin Krzemiński. Prokuratorzy z Lublina wrócili dziś na miejsce wybuchu rosyjskiej rakiety do Tarnawy Kolonii. Śledczy zabezpieczyli tam wiele jej fragmentów, ale dziś uznali, że brakuje im jeszcze jednego kluczowego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
7: Szczegółowa analiza zabezpieczonych elementów dokonana w laboratorium wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu, a chodzi o jeden ze sterowników. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań. Na miejscu jest w tej chwili m.in. żandarmeria wojskowa, mówi prokurator Marcin Kozak.
8: Formalnie śledztwo w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
7: Jeśli fragment nie zostanie odnaleziony, prace będą kontynuowane także w niedzielę, ale już wtedy z użyciem specjalistycznego sprzętu do skanowania powierzchni.
6: Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają obchody przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość.
9: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo to jest docenianie ich ofiary.
10: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
6: Mówią mieszkańcy stolicy. Za godzinę, punktualnie o 17:00, godzinę W oznajmi wycie syren alarmowych. Będzie je można usłyszeć nie tylko w Warszawie, ale też innych polskich miastach. Pech Filipa Marchwińskiego. Podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Wypożyczony niedawno z włoskiego Lecce do Krakowi raczej nie zagra do końca sezonu. Trwa druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś m.in. wyjazdowy mecz mistrza Polski Lech Poznań, który w fatalnym stylu kilka dni temu odpadł z walki o Ligę Mistrzów, zmierzy się w Krakowie z Beniaminkiem Wieczystą. Pierwszy gwizdek o 17:30.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Pogoda. W niedzielę w przeważającej części kraju nie powinno padać. Ten deszcz oraz też przelotne burze mogą pojawić się na południu. Natomiast w pozostałych regionach trochę słońca, trochę chmur.
11: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Jak ktoś nie ma planów na spędzenie sobotniego popołudnia, no to myślę, że już znalazł Radio Złote Przeboje, bo mnóstwo świetnych kawałków mam dla Was. Za chwilę m.in. Cyndi Lauper, będzie grupa The Pretenders oraz też dowiecie się, jakie plany na przyszłość ma grupa Backstreet Boys. No a wcześniej dajcie głośniej Big in Japan.

Kobieta śpiewająca po francusku i człowiek od razu wie, że chodzi o nią, o Ingrid, Mamma Mia w Radiu Złote Przeboje. No proszę Państwa, jeśli w ten weekend jesteście w Warszawie, bądź planujecie jeszcze wpaść do Warszawy, to warto odwiedzić plażę, romantyczną plażę w Warszawie, plaża Wawer, gdzie czeka na Was cała masa muzycznych atrakcji, silent disco, warsztaty tańca, a także strefa Radia Złote Przeboje, którą też możecie odwiedzić. Jutro też, co ważne, koncert zespołu Demono, a szczegóły na stronie Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje już w poniedziałek o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie już na mapie Bydgoszczy. W placówce przy ulicy Ogińskiego 4 możesz skorzystać z kompleksowej opieki zdrowotnej. Oferujemy konsultacje dla dorosłych i dzieci, szeroki zakres badań laboratoryjnych, badania diagnostyczne. Przyjmujemy pacjentów z pakietami oraz komercyjnie. Więcej informacji na stronie zdrowie.pzu.pl.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to, odlewia tanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie 1,99 zł.
7: Doskonale. Kupujemy.
9: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.

Nowy Złote Przeboje, taki prawdziwy rockowy klasyk od grupy The Pretenders, Don't Get Me Wrong, zresztą kawałek, który bardzo często lubiłem dać się głośniej, kiedy jadę samochodem, więc to może się sprawdzić jak najbardziej. Natomiast pewnie czasem zastanawiacie się, co słychać u takich grup jak zespół Backstreet Boys, czy panowie jeszcze coś tworzą, nagrywają. I owszem, otóż pojawił się ich nowy singiel, który został wykorzystany do filmu w sumie dla całej rodziny. Bo sam jestem wujkiem, więc temat jest mi niedaleki. Psi Patrol i Dinozaury, właśnie do tego filmu, który ukazać ma się w kwietniu, panowie nagrali piosenkę Battle Up. Więc panowie z Backstreet Boys również interesują się kinem familijnym. Natomiast my posłuchajmy ich prawdziwego klasyka, Everybody.

0: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
7: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP S.A.
8: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
9: Oh my God.
8: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
11: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
12: Mamy to od Lenia, tanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
11: Doskonale. Kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

bardzo charakterystyczny kawałek Toy Soldiers, Martika w radiu Złote Przeboje. Fragment zresztą tej piosenki kiedyś wykorzystał w swoim utworze słynny raper Eminem. Natomiast, proszę Państwa, w radiu Złote Przeboje czas na grupę, za którą nieco tęsknię i też przyznaję, że szkoda, że nie działają razem od wielu, wielu już lat, bo to kawał dobrej rockowej muzyki, a jak się jeszcze było wtedy nastolatkiem, to teksty działały z podwójną siłą. Też tak mieliście? ONA znalazłam w radiu Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje nie brakuje świetnej muzyki z lat 80. i 90. i tak też będzie po godzinie 17, kiedy zagramy dla Was m.in. Aha, czy też zespół Depeche Mode.
1: Autopromocja.
2: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
3: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
2: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
4: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
5: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
12: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Reklama.
0: 1 sierpnia, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Czas na godzinę W.

0: Cześć i chwała bohaterom. Dziś 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Pożary w Europie są dobre informacje z Francji. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawa zatrzymała się, by uczcić swoich bohaterów. Chwilę temu, o 17:00, w godzinę W zawyły syreny. Nie tylko w stolicy stanęły samochody i komunikacja miejska. Powiewa tysiące flag zgromadzeni w centrum Warszawy. Tłumnie oddali hołd także czerwonymi racami. Dziś mieją 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o walczących wciąż jest żywa.
1: Najważniejsze? Wdzięczność, szacunek do nich. Myślę, że to jest ważne dla następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
0: Zwłaszcza, że żyjących powstańców warszawskich, jedynych pozostałych świadków historii, jest z roku na rok coraz mniej. Obecnie już tylko 225. Większość mieszka w stolicy, a ponad 30 przebywa za granicą. Ukraińskie drony trafiły w 3 rafinerie ropy naftowej w Baszkirii na wschodzie europejskiej części Rosji oraz w stacje radiolokacyjne w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie, poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Całkowicie opanowany, trwający od ponad tygodnia pożar w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Większość z ponad 220 tysięcy ewakuowanych prewencyjnie turystów i mieszkańców wróciło lub wróci wkrótce do domów i miejsc zakwaterowania. Z kolei trwający od wczoraj nowy pożar w departamencie Var na południu Francji dotąd zniszczył około 1250 hektarów w rejonie góry Gros-Bézillon. Według francuskich władz rejon ten z powodu spodziewanego wiatru będzie strefą bardzo wysokiego ryzyka do późnego wieczora. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Stany Zjednoczone wygrały półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Rano z kolei przypomnę, biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Finał rozgrywek jutro o 13:30.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, to trochę słońca, trochę chmur, a czasem też może pojawić się deszcz i burze. Te głównie na południu kraju. Jutro około 23 stopni na północy, 25 w centrum. Dzisiaj ważny dzień nie tylko dla warszawiaków, ale też dla wszystkich Polaków. 1 sierpnia, a więc 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dlatego w Radiu Złote Przeboje gramy dla Was w tej chwili Czesława Niemena, Syn o Warszawie.

Jennifer Page i Crush w radiu Złote Przeboje podczas tego popołudnia. No, proszę Państwa, trwają wakacje, więc część z nas stara się odpocząć, poszukać świeżego powietrza, pojechać gdzieś nieco dalej. I tak też zrobił 78-letni Polak, który utknął na szlaku pieszym w Alpach w Niemczech. Jak do tego doszło? Nie wiem, cytując klasyka, przynajmniej tak myślały o tym lokalne służby, natomiast pan tłumaczył, że tak kierowała go nawigacja. No cóż, patrząc gdzie pojechał, to chyba wziął sobie za bardzo do serca słynny komunikat: kieruj się na południe.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

Uwielbiam ten numer i też bez bicia przyznaję się, że mam wielką słabość do grupy Depeche Mode. W Radiu Złote Przeboje People Are People. Natomiast nie tak dawno Martin Gore udzielił wywiadu, w którym podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat krążka Broken Frame, a więc drugiego w dorobku tej grupy, i przyznał, że to prawdopodobnie najgorsza płyta tej grupy, ale też dodał, że tworząc ten materiał, panowie zobaczyli, w jaką stronę tak naprawdę chcą iść, więc to była cenna lekcja. Zresztą Martin Gore też wówczas dopiero co dołączył do grupy, więc został rzucony na głęboką wodę, ale ja też nie byłbym aż tak ostry do tej płyty, do tego materiału, jest ciekawy. Momentami nawet bym powiedział, że nawiązuje do takiego klimatu New Romantic, więc można sprawdzić i zaryzykować, jak ta płyta brzmi. Natomiast w Radiu Złote Przeboje zdecydowanie czas na muzykę, która jest idealna na wakacje. Snap!

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie. Zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
3: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
7: Lato

0: 9 września na model MGHS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
3: Zaprasza Autofreli, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.

0: imprezowy wieczór, taka jedna noc. One Night in Bangkok w radiu Złote Przeboje. A już teraz Izabela Trojanowska, tak wspomina Johna Lennona.
1: Razem z McCartneyem stworzył zespół ponadczasowy, natomiast później pokazał, że można iść za miłością. On się zakochał i wybrał Yoko Ono. Pomimo sprzeczności, pomimo oporów wszystkich fanów i całego świata, na przekór wszystkim był z tą kobietą. Kompletnie szalona, ona nie wytrzymywała z nim cały czas. Rozstawali się, wracali do siebie, ale ewidentnie była to największa miłość jego życia. Być członkiem zespołu Beatlesi i odejść, rzeczywiście musiała być moc w tej kobiecie.
0: A my posłuchajmy pięknej piosenki John Lennon, Woman w radiu Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje dobijamy do godziny 18. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i słyszymy się jutro po godzinie 13. Miłego weekendu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E. Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
3: Sobota, 18 i czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Syreny, dzwony i zaduma. Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Uwaga na burzę, alerty dotyczą większości kraju. Skierowanie przez internet. Od dziś dostęp do kolejnych specjalistów. Marcin Krzamiński. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17 i przypominający o ważnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły też dzwony, Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
5: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli. Naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna. Wszyscy się cieszyli.
4: Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Zmieniamy temat. Wciąż w większości kraju aktualne pogodowe ostrzeżenia przed burzami. W większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. To oznacza też ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Alerty nie dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju oraz północnego zachodu. Śledczy wznowili poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Chodzi o jeden z fragmentów obiektu. Prokurator zaznacza, że nie stanowi on zagrożenia dla życia i zdrowia. Od dziś łatwiej można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu e-rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
6: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
4: Pacjenci mogą omawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Oczywiście tradycyjne formy też są nadal dostępne.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Jutro pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę też opadów deszczu oraz też mogą pojawić się burze, ale te głównie na południu kraju.
0: Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Razem zobaczymy, jak wygląda nasze miasto nocą. Już w tym tygodniu zespół Demono wystąpi w Warszawie.
2: Kochać to nie znaczy zawsze to samo.
1: Odwiedź plażę Wawer na plaży romantycznej. Czekamy na ciebie przez cały weekend w strefie radia Złote Przeboje.
2: Stawki na niebie.
1: A już jutro wieczorem bawimy się razem na koncercie zespołu Demono.
3: Wstęp wolny. Zarezerwuj sobie ten termin, póki na to czas.
0: Autopromocja.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
14: Marian, okazja jest.
15: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
14: Ale to mega okazja w Media Expert.

0: nie, no to już wróciłem!
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Reklama.
4: Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
2: Tak, ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto, jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Reklama.
12: Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo

0: prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
3: Lato

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: Jest sobota, jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: Ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Reklama.
6: Jest sobota. Jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.
7: Let's go!

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jest sobota, jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Marian,
1: a
0: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
0: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Reklama.
4: Jest sobota, jest dobra impreza z radiem Złote Przeboje.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.